supuele mama, mi supuele titi, upuele na maniao melo, pankela wopi kani, pankela wopi hanu teiwene, pankela wole mili hanu lelo va, ndriaho va, amusia wo, atowa ya wo, masikawira atongwe wikatanle katongwe amusi, masi okelo tuki hasa, mo musi ni memo, muluku yo wo, posu wende. Na noto kolele nua ntoko nisipo na muntu nanyu iwe kava na momadi alifake.